mu ai fali ni judu sumaya ni komme na jima wele seku kalula nangama sigazo kalula nangama chekama lutijani sek keyboard.